0: kɔkye yesu woyɛ koromfoɔ wonkɔ heaven na ɛwɔ wonkɔ toto peter ne mubɔtom ɛwɔ heaven mɛsɛ heaven no woawote fie no wode akyeɛgye w'abra hɔ ɛsɔfoɔ pirikyira no akɔndam no woyɛ ɔbaa wode samena po w'anim kɔɔ w'akyi tom sɛ bɔne ka kɔmfam fanta face kaka kola body atamu dadu na yesu ba w'asia bibifoɔ monsa wan lai na aborɔfo monsa wan lai na woakuta two colors mɛsɛ wobɛkyerɛ la yɛ wobɛdim na wote wɔ na condemnation ababaawa wosɔle a na wɔhyɛ legacy na wɔhyɛ skatfietia na wotoa pepee wo ate sɛ mankania yɛpa kɛgu kokoobɔto woayɛ wo to dududu ate sɛ nigeriafoɔ kube
1: wa metintima mehye ma mefitoworo wa nto fɛ wa twentwodwere wa afei wa dongoro wa wemdere wo fika metintimi wemdere mefɛnkɛ
2: wasɔtongo ɛyɛ adeɛ wode kyɛne wɔn nane ntimi deɛ
1: frika bodebode meke wo amfe wo bɛwo
2: mfaɔkyeminawase nkora nkora a wɔkyere wɔ mɔ a yɛde wɔ mɔ baha no wontimi wankasa wontimi
1: kyemine hyɛ a metintima mefitoworo wa ntoworo wa
2: nmehyɛ
1: wo pa finigro mina nkwade ne
2: odunamenoa
1: ade wohorowa wode ne meke ne wofi ne
2: wobɔmfonowamehyɛ
1: wo wode meke ne wofi ne wofi ne wofonowamehyɛ ma
2: sɛsɛ wopɛ wahotɔ sɛ wobɛnya sika na
1: nkamaɛntɛ wa
2: nti wopɛ wɔ sɛ meafa sika ma ne kɔ wobɛ daka deɛ ne wone nomienu asɛ medɛ mada
1: menim hyɛma wonegr wawdna
2: wɔse fm hɔ ne ɔma ne pɔ nkɔnkɔnɛ nkɔkyena na sika deɛ
1: wobɛtmiagyama no da metintima ne menyuhuna hwehwere wa metintima menne metoma nipo mbra
2: ɛnipa ba dabi abɔfɔ
1: finigre mina nkɔ a ndodeba kenkene finigre mine no nkwa mebɛde
2: dunamenem
1: hyɛma reke ne wobene wafono nhwɛwa mpikyɛ wo naaforowa
3: ɛbɛhyia wo dino mu awurade me yɛakoma pa ne yɛntie na jesus yɛwɔva jesus jesus ɛbasa na ho nkrokro ne yɛ asane kwa rɔbɔ saitɔ baraka rai

0: me kuntun ho nyina
1: saa na ɔma woda hɔ kyea wo to
0: ɔma me pometoa
1: saa ɛnti ɔne wo daa sɛ sɛneɛ ɔma woyɛ
0: ɔma me pɛgya me na
1: baako saa
0: ɛboa na mede me nan ne mienu asisina bɛti
1: ɛduru wa master saa
0: patra
1: ɔma de nam yɛnsisina ɛguna ɛgu no kwa ho saa na wo sɛ ɛdeɛ bɛabiam
0: ɛboa bɔne gyina hɔ a na wafa me na
1: wotaa ne bo saa
0: patra
1: wotaa ne bo
0: patra
1: ɔgyina ntenten no wɔde woasi ne nsɛm saa
0: patra
1: na wɔde wɔ so saa
0: patra
1: asamfo asɔfoɔ star ne biao awura no obia no wofo obia no bɔ nsie ma no wo yɛ ogyina ntenten saa no ɔde woahyɛ ne ntɛm na ogyina ntenten saa
0: patra no ɔdi
1: a na ɔyɛ dɛn
0: ɔdi mu
2: bɔwodin na deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ ɛwɔ onyankopɔn din mu mede boa wɔ no me nyɛma wo bɔwodin yɛfrɛ sɛ yi
3: mayɛ bɔneɛ nti yɛna mempɛ sɛ obiahu me di o na meyɛ nka sa yɛde wo me deɛ yɛfrɛ me kwadwo kwaakye
2: kwadwo kwaakye kwadwo kwaakye no ɛyɛ din
3: maborɔfo din nso di sisiya kwaakye
2: owura
3: sɔfo
2: ɛnyɛ nwanwa sɛ woyɛ bɛma na ɛbɛfɛ syria ɛfiri sɛ onipa hwɛ abrabɔ no deɛ ɛde ne fa na woafɛ ne ho din ɛde ato ne ho so deɛ mɛ wɔka kyerɛ no sɛ wo din no yɛbɛsesena yɛbɛma wɔ mighty
3: dadaneɛ firi ma ne yɛbɛkwatim ɛwa bra nim kakra
2: owura
3: sɔfo
2: yɛbɛfrɛ james
3: james obi bɛka so bɛgyi mi
2: owura
3: sɔfo
2: owura santo
3: sɔfo
2: yɛbɛma andrews
3: andrews deɛ sɛ yɛ abɛduro ɔyam keka hɔ a na wodom andro andrews wafato dabasɔfo wo biribi hawo kakra ana wonim kaasiriɛdo
2: andrews no yesu kristo ne sie ne bi din
3: mɛmkɛ
2: yɛbɛfɔ nathaniel
3: aseɛ
2: ɛyɛ de ɛmu wodu
3: nathaniel
2: ɛyɛ obi a ɔdɔ nyankopɔn
3: nathaniel obi bɛka sɛ meyɛ
4: kurobɔniɛ
5: fu no wohwɛ a abosome sɛe ne woanya
6: ɔfampakyɛ mɛnya abosome
5: nkunonkono
6: sɛneɛ
5: ka kakra bi ne wahom wonya ne nɛ wonya ne nɛ oyane kyerɛ o ɔse nkono nkono ne ɔka
7: nkono pɛpɛpɛ
5: pɛpɛpɛ ne ɔka nkono
7: ɔno nkoa ne wanya nkono no ana
5: wone ne nyaɛ woka hɔ na monyaɛ ɛdeɛ suma nkura ni a mɛde na yɛ a wote nkasɛ ɛwɔ ɔyɛ fu mu
6: ɔfa mehwɛ sɛnea mena ase ataataa ne sɛnea meyɛ meyɛ me na megyegye sɛ mɛwo
8: bɛma
5: woba wo bɛma akiedetwe di ankwa ase na ɛyɛ dɛ na ho sɛ ɔba wo bɛma
6: sɛ mehwɛ sɛnea menaayɛ na ɛne sɛnea meyɛm nonom na ntinamɛka
5: wo yam yɛ wo kukurukukuru
7: kukurukukurukukurubuka
5: so so nanneɛ deɛ no no
7: dabi ayɛ sa wodidi a na abofono wohwɛ deɛ wohunu no papa asɛ deɛ ɔmatu ɔmafuɔ no ɛdurɛ wie a na ɔhwene mu ayɛ kɔɔ wonam atete ntasuo woforo kayɛ yɛde wo sika ɔbɛwo kusie
9: ane ɔbɛwo kusie ane na adeɛ bia obia wɔ baabi ɔbɛdi kan no ɛbatɔ mu yɛnti adeɛ wei sɛi aha ahomakye ɛna ɛretie no momenti wei ɛtie no ɔmenti wei mamɛ ɛba
10: okuro suo dɛm o woda ntontom dɛm o woda kanea mu anaa woda esum mu wonaa da ɛkɔndihyin mu anaa na ada afan mu sɔn no obi na ɛda yɛ sɔn nko anaa ada yɛ woda sɔlekɔ adwuma so anaa woda mpa papa bi so anaa wodeɛ wode kɛtɛ sɛ fam na ada soɔ sɛ woda aborosan mu anaa sɛ woyɛ nɛtida na ada woda mu ɔ sɛ wodidi na ada yɛ anaa woadidi na ada yɛ yɛn nyinaa ade akye yɛ ni o